0: tam za stoku, tylko następna właśnie przerwa. Nie wiem, co to działa. No, więc mnie grało mnie we w ostatniej chwili widostowałem się ze stąd bez okna.
1: Dlaczego chcę zabrać?
0: Bo znajdował się właśnie na bliżu okna, a niesłychanie muszę spieszyć pieniądze.
2: The Green Arrows Band, take one.
3: My mind travels back and forth between all of the different things I have to be, contemplating the wisdom of my steps taken and to come, observing the consequences and outcomes already exposed, the weight of expectations, legitimate or not, and even how these very words may ricochet in this glass room.
4: Voici venir le jour de la délivrance. Voici venir le temps des cicatrices. L'asile au cœur de l'univers. Dans les tumultes du temps, un rêve, un rêve.
5: You are listening to the World Music Mix, celebrating a half century of freedom sounds from the African diaspora and beyond on WOOC 105.3 FM Troy. Listen online, find the names of songs you are hearing, and learn how to find them at www.majorsanctuary.org.
6: You're listening to WOOC LP Troy.